Tante Bobo Parnač Karo. Tante Bobo Parnač Karo. Tante Bobo Parnač Karo.